0: Lutingo tanzo ni baba na mama tisewa aike dungo amulenge na ngweso ala ye.
1: Gana legeti amosoroso ala wara timuna amulenge ni Yesu atia ala titene ala gazo na ala mai.
0: Temu peko titene so na amulenge ti kodro lako lako.
2: So aike tomo bela chindo kwa jembia so aike batene tiseni maboko na maboko na ndo kwa chikwa rusti be Afrika.